0: pomladni Radio E.
1: Mam pomladanskie kiksy. Mam pomladanskie tortice i pomladanski
2: Radio E.
1: Kuchen z lodowej kajmy.
3: Pomladni Radio E.